0: Mladine Maribor, Sara Irman Kolar nam bo povedala, kaj bodo skupaj z vami ušpičili jutri.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.